0: Radio 7. Radio 7.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu zna. Co dzień, co noc ten sam.
1: Minęła godzina czwarta.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
2: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów w ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie Chrobieszowskim na Lubelszczyźnie.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
5: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
2: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
6: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dzień dobry pani dyrektor.
7: Witam Państwa, witam panią redaktor bardzo serdecznie.
6: No pani dyrektor, no musimy zacząć od rozbudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, bo to chyba jest najważniejsza i chyba największa inwestycja, jeśli idzie o pani placówkę.
7: Tak, to jedna z kluczowych inwestycji powiatu ciechanowskiego, realizowane od 2025 roku w lipcu, natomiast przeszliśmy w inne miejsce. Podkreślam, inwestorem całego przedsięwzięcia jest powiat ciechanowski, a tak naprawdę dzięki zaangażowaniu panu staroście Janu Andrzejowi Kaluszkiewiczowi i radnym powstaje nowoczesna, dostępna i funkcjonalna przestrzeń dla mieszkańców. To będzie jeszcze wspanialsze miejsce wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na zupełnie, myślę, wyższym poziomie, chociaż my naprawdę staraliśmy się ten poziom utrzymywać zawsze, ale nowoczesność też ma swoje dobre strony.
6: Co się konkretnie zmieni?
7: Przede wszystkim powstała dodatkowa sala kinowa na około 150 osób, co daje nam dużo większe możliwości nie tylko wyświetlania filmów premierowych, że będą w czasie, ale też znacznego zwiększenia liczby seansów każdego dnia. Dzięki temu też repertuar będzie bardziej elastyczny, a mieszkańcy będą mogli w większym stopniu sobie wybierać godziny i tytuły w danym dniu. Modernizujemy cały obiekt, także to jest bardzo ważne. Wprowadzamy windy, o które bardzo często mieszkańcy mówili, a wszystkie sale, zarówno i kinowe, sale prób, taneczne, będą klimatyzowane, co też naprawdę było bardzo potrzebne. Więc no, komfort dla widzów się zmieni, ale i dla aktorów, dla wszystkich tak naprawdę.
6: Mieszkańcy też pytają o widoczność, bo wiemy, że do tej pory był z tym kłopot, jeśli idzie właśnie o salę kinową.
7: I słusznie, że pytają, bo to zdecydowanie poprawi widoczność. Trzeba o tym powiedzieć, że wcześniej z tym nie było za dobrze. W salach zostało już zastosowane podwyższenia stadionowe, układ miejsc, dzięki temu każdy widz będzie miał bardzo dobrą widoczność. Do tego nowoczesna technika projekcyjna, również i nagłośnienie. Odbiór wydarzeń będzie znacznie na wyższym poziomie, a możliwości wyświetlania filmów i organizacji wydarzeń kulturalnych będą zdecydowanie na większym poziomie niż dotychczas, chociaż my staraliśmy się zawsze ten poziom trzymać.
6: A jak przebiega w tej chwili realizacja tego zadania, tej inwestycji, tego remontu, bo w zasadzie przebudowy, bo to remont to chyba za mało.
7: To prawda. Myślę, że o takich szczegółach to najlepiej dopytać u źródła, czyli pana Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, starostę Ciechanowskiego. Ja tylko mogę powiedzieć, że prace są bardzo, bardzo zaawansowane, choć jak przy każdej dużej inwestycji pojawiają się roboty dodatkowe. Na przykład konieczne było wykonanie nowego stropu między kawiarnią i salą kinową, ale to jest naturalne na tym etapie. Tych takich dodatkowych robót jest sporo i to też wydłuża tak naprawdę część oddania sal.
6: No tak, każdy, kto przeprowadzał remont chociażby w domu, wie, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, a czasem warto jest zmienić coś, żeby w trakcie remontu, żeby ta inwestycja, ten obiekt docelowo był bardziej funkcjonalny. A proszę powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli już w pełni skorzystać z tego obiektu?
7: Zakładamy, że do końca roku przeniesiemy się do nowego obiektu, ale tak jak mówię, są różne niespodzianki i tak naprawdę pan starosta będzie może wiedział szczegółowo, bo na bieżąco co tydzień tak naprawdę koordynuje pracę. Ja pytam cały czas, ale nie aż tak szczegółowo. Ale wierzę w to, że już w nowym roku będziemy w swojej siedzibie, czego sobie i państwu życzę.
6: A może przypomnijmy, ile to wszystko będzie kosztowało?
7: Cała inwestycja to ponad 27 milionów złotych, współfinansowane z Polskiego Ładu i środków samorządowych. To duży krok dla całego powiatu i efekt konkretnych działań starosty oraz zarządu, który od początku mocno wspiera rozwój naszej kultury i naprawdę chciałabym, żeby to podkreślić, ponieważ bardzo wszystkim nam zależało, żeby to centrum się rozwijało i nie tylko nam jako pracownikom, ale i mieszkańcom. To jest ważne miejsce na mapie Ciechanowa i każdemu zależało, żeby ono jednak już przeszło ten remont.
6: Bo nie było remontowane od wielu lat, to chyba też warto podkreślić.
7: No od 60, więc no to nie od wielu, tylko od kilkudziesięciu lat, więc no jakby, jak to się mówi, to się po prostu nam należało.
6: No dobrze, remont remontem, ale ja chciałabym też zapytać, jak dzisiaj funkcjonuje Centrum Kultury w Ciechanowie?
7: No muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy działamy poza siedzibą naszej instytucji, czyli Strażackiej 5. Kino i większość działalności przenieśliśmy do przestrzeni tymczasowych w związku z rozbudową centrum, o czym wcześniej wspominałam. Działamy w kilku miejscach jednocześnie, co jest też i sporym wyzwaniem, ale nie zwalniamy tempa. Nam po prostu zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tej kultury i żeby była dalej obecna. I tutaj w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierali, pomagają, żeby nasza instytucja mogła funkcjonować w tych dość trudnych dla nas warunkach. Dzięki ich życzliwości możemy współpracować i działać dla naszych mieszkańców.
6: Czy udaje się utrzymać działalność, zwłaszcza tę działalność kulturalną?
7: No tak, działamy cały czas, choć tak jak już wcześniej wspominałam, w różnych warunkach. To cały czas jest ciągłość instytucji. Prowadzimy kino, organizujemy koncerty, mieszkańcy też nas rozumieją, że ta sytuacja jest tymczasowa i są wyrozumiali, za co ja im bardzo, bardzo dziękuję.
6: A aktualnie co w ofercie?
7: Realizujemy wiele działań, funkcjonuje, tak jak już wcześniej wspominałam, kino, także mamy premiery, tych filmów jest nie aż tak bardzo dużo, bo nie mamy po prostu możliwości grania na kilka sal i też gramy od godziny 16, to jest dla nas też niestety niefajnie, no ale takie jakie mamy warunki, tak musimy się dostosowywać. Działa dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym chciałabym podkreślić, jest 50 zrzeszonych studentów, tak że to jest też wielki dla nas tak naprawdę wielkie wyzwanie, ale też no, cieszymy się, że są osoby, które chcą do nas przychodzić. Również mamy wiele zajęć edukacyjnych, takich jak wokalne zajęcia, plastyczne, taneczne. Działa cały czas Ludowy Zespół Artystyczny, nie przerwali swojej działalności, a także mieliśmy zaplanowanych wiele konkursów, które tak naprawdę w dużej mierze się odbywają.
6: Co przed nami w najbliższym czasie? Jak zacznie się też sezon letni? Bo to już w zasadzie niebawem.
7: To prawda, zaczynamy powolutku sezon letni, więc ruszy kino leżakowe. Pod koniec maja zapraszamy najmłodszych na seanse, tak naprawdę w ramach obchodów Dnia Dziecka. Basia, Jestem w sam raz oraz Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Również odbędą się koncerty właśnie wspomnianego Ludowego Zespołu Artystycznego skierowane dla mieszkańców i ich rodzin, a w tym roku przygotowaliśmy również specjalne koncerty dla młodzieży, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda kultura tradycyjna, kolorowa, żywa, troszkę inna niż ten taniec nowoczesny, z którym mają może więcej do czynienia. I ja jestem z tego dumna, bo ten projekt był dla mnie bardzo istotny.
6: Ale w jurysdykcji Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie znajduje się również Rodzinny Park Edukacji i Rozrywki w Gołodczyźnie. Więc jak rozpoczyna się sezon plenerowy, no to z całą pewnością tam również będzie też miejsce właśnie na rozrywkę i edukację pewnie.
7: To prawda, już zaczęliśmy sezon, tężnia działa, paleniska na ogniska są przygotowane. Jeżeli chodzi o kawiarnię, również już zaczyna swoją działalność, zaczęła od 1 maja, więc no zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do odwiedzenia tego cudownego miejsca.
6: Pewnie trudniej się pracuje w takich warunkach jak teraz, tak jak pani mówiła, jesteście rozpierzchnięci po całym mieście, ale to nie oznacza, że nie warto śledzić mediów społecznościowych i na bieżąco sprawdzać, jaka aktualna jest oferta.
7: Bardzo dziękuję, że pani mi pomaga w promocji, ale to bardzo istotne. Oczywiście nam się bardzo chce działać, funkcjonować, jest trudniej, ale kto jak nie my. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy na media społecznościowe. Tam aktualna cała nasza, cały kalendarz jest do dyspozycji państwa.
6: Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, była moim i państwa gościem. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Ja również dziękuję i życzę miłego dnia.
6: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 dzień maja. W 1322 roku Sierpc otrzymał prawa miejskie. W 1881 roku rozpoczęła swoją działalność Ochotnicza Straż Ogniowa w Mławie. W pierwszym roku działalności liczyła 134 ochotników. Pierwszym prezesem Towarzystwa Ogniowego był Michał Bohuszewski, a naczelnikiem Aleksander Piotrowski. W 1933 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Polski.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mierzowieccy.
2: W 1968 roku na terenie dawnego Domu Kaźni w Rypinie utworzono Regionalną Izbę Pamięci Narodowej. W jej skład weszły dwie ekspozycje, martyrologiczna i archeologiczna. W 1980 roku Izba Pamięci Narodowej została przekształcona w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. W 1982 roku nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz został ustanowiony wikariuszem biskupim do spraw duchowej i intelektualnej formacji kapłanów diecezji chełmińskiej.
4: Człowieka jakoś można pozyskać, odnowić w nim to, co może zamarło.
2: Urodzili się w 1889 roku Marceli Cerklewicz, major piechoty Wojska Polskiego. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1892 roku generał Stanisław Sosabowski w kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii Modlin, a następnie brał udział w obronie Warszawy. We wrześniu 1944 roku żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej wzięli udział w operacji Market Garden w Holandii, największej akcji powietrzno-desantowej podczas II wojny światowej.
5: Waga tej operacji leżała w tym, że mogła ona przynieść zakończenie wojny jeszcze w roku 1944.
2: W 1898 roku w Szreńsku w powiecie mławskim Adolf Sarnecki, nauczyciel, inspektor szkolny, poseł na Sejm RP czwartej, piątej kadencji. W 1906 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Franciszek Strzelewski, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wzięty do niewoli niemieckiej pod Warszawą i osadzony w Stalagu 6A, dalsze losy nieznane. W 1922 roku w Przasnyszu Stanisław Kluszewski, w 1939 roku zorganizował w Przasnyszu konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 1936 roku w Sułkowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim Jan Szulecki, dowódca wojskowy, pułkownik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarli w 1944 roku Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak Powiślak, urodzony w Mławie, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1970 roku w Brodnicy Antoni Sobiech, urodzony w Gościszce w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim, nauczyciel w Płośnicy w powiecie działdowskim, kierownik szkoły powszechnej w Działdowie i kierownik szkoły w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, dyrektor szkoły powszechnej nr 2 w Brodnicy. W 2007 roku Wiktor Węcławski, pseudonim Tel, urodzony w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu ogniomistrza. W 2017 roku Henryk Napiórkowski, prawnik, spółdzielca, samorządowiec, dziennikarz, pierwszy burmistrz Przasnysza w III RP, sprawował urząd w latach 1990-1994.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklam.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Dorota Wartecka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
3: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
2: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
4: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
4: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
5: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
4: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
2: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
6: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą. To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
2: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
2: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKOL-u Kirsty Coventry.
9: Neutrality and our remit is sport.
8: Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy ogłosiliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formeau, jadącego Hyundaiem, i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest 5. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. 4. była Agnieszka Skalniak-Sójka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Piątek będzie raczej pochmurny, choć miejscami może się przejaśniać, a nawet wypogodzić, ale będzie padać przelotnie deszcz, przede wszystkim we wschodniej Polsce, a na krańcach południowych możliwe również burze. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, około 15 w większości regionów do 18, a miejscami nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
3: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koła z regionu po wsparcie, trwa nabór dla KGW. Książki za grosze, kiermasz w bibliotece, wydawnictwo o rodzinie Witwickich, spotkanie w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje regularnie korzystają ze wsparcia. Dzięki niemu organizowane są festyny, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i kulturę ludową. O środki mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną oraz inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Na program przeznaczono 140 milionów złotych. W tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje kiermasz książki przeczytanej. To okazja, by tanio kupić książki i wymienić się przeczytanymi tytułami. Biblioteka wystawi na sprzedaż książki od 2 do 10 zł, a będą to ciekawe tytuły, mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna Litwin.
3: Będziemy mieli książki różnych autorów, polskich i zagranicznych. Z polskich Witkiewicz, Mróz, Mirek, także myślę, że tacy najbardziej poczytni autorzy, też zagranicznych, King, Abbott.
2: Wizyta w bibliotece może się opłacić, uważa Justyna Litwin.
3: To są książki w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrej cenie. My nie chcemy wprowadzać dubletów, ponieważ mamy je już w swoim księgozbiorze, a cały dochód przeznaczymy na zakup nowości, o które pytają nasi czytelnicy.
2: Organizatorzy zachęcają także do przynoszenia własnych książek i dawania im drugiego życia. Wydarzenie odbędzie się jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Kiermasz potrwa od godziny 9 do 15. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Lubereckiej-Cobas Być wiernym dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
4: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata, będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w Forcie III Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
2: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
4: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny, niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 2 roku powstał szpital jego własny.
2: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia liceum ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
5: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120 rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
2: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. Spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać, kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Sport. Sobótka z full kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła full kontakt, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczek.
6: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
2: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Początek w sobotę o godzinie 9:00. Wstęp jest bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509-461-715. 509-461-715.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
5: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Giełdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
3: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
3: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
2: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej. Na Lubelszczyźnie pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
5: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
6: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
7: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
2: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
8: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
2: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bramy miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
9: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
2: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi dziś wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia, mówi trener Nils Frederiksen.
11: The game will be very difficult.
10: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
11: Very, very tough game.
10: Lech zostanie mistrzem, jeśli dziś wygra, a jutro punkty zgubią rywale z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w turnieju w Rzymie. Ten mecz dziś od 11. Wczoraj z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leoli Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Z kolei Aryna Sabalenka pewnie rozprawiła się z Barborą Krejczykową, pokonała Czeszkę 6-2, 6-3. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej A. To oznacza, że jeśli dziś wygramy z Litwą, możemy sobie zapewnić powrót do elity. Ten wywalczyli już Kazachowie. Maciej Majcherek z Kinga Szczecin, debiutujący w roli pierwszego trenera, został uznany za najlepszego szkoleniowca, a 25-letni Andrzej Pluta z Legii Warszawa nagrodzony został tytułem MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszego Polaka Orlen Basket Ligi. To już 14. edycja głosowania szkoleniowców Ekstraklasy po tej fazie rozgrywek. A dziś rusza faza play-in. Anwil Łocawek zagra z Zastalem Siona Góra, a MKS Dąbrowa Górnicza ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Kolarze rozpoczynają dziś pierwszy z trzech wielkich turów. Rozpoczyna się bowiem 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja rusza poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy dziś poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem w historii, który wywalczy potrójną koronę, bo na koncie ma już zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Może się przejaśniać, a miejscami nawet się wypogodzi, ale będzie przelotnie padać deszcz, przede wszystkim we wschodniej Polsce, a na krańcach południowych możliwe burze. Na termometrach od 8 do 12 stopni w północnej Polsce, w większości regionów około 15 do 18, a nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie będzie rosło.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy zdecydują, ruszył budżet obywatelski. Cyfrowe przedszkola w Mławie, placówki z dofinansowaniem. Turniej i festyn w Dębieniu, strażacy zbierają na samochód. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
2: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
3: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
2: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Przed nami wielki festyn charytatywny. Strażacy ochotnicy zbierają na nowy wóz. Wydarzenie odbędzie się jutro na boisku sportowym w Dębieniu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieniu. Strażacy chcą zebrać 650 tysięcy złotych. Nowym wozem strażackim ma być Mercedes, mówi prezes OSP Dębień Piotr Kamiński.
4: Z napędem na 4 koła, który ma 1000 litrów wody, my mamy do tej pory 200. Ma ładne z boku roletki, tam będzie można ten cały nasz sprzęt, który mamy w garażu schować. U góry na dachu jest miejsce na to, żeby kolejne rzeczy schować.
2: Ochotnicy podpatrzyli podobny samochód u druhów z Filic, mówi Piotr Kamiński.
4: Widzieliśmy, taki sam samochód ma OSP Filice. Byliśmy tam u chłopaków, pokazali nam ten samochód, dzięki Robert Stolarczyk. Byliśmy, oglądaliśmy ten samochód, ale też ja zawsze mam coś takiego, że patrzę na co, to widzę, że coś można zawsze zrobić lepiej.
2: Podczas festynu zaplanowano turniej piłkarski, a także bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 3 km. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla dzieci i rodzin. Organizatorzy przygotują dmuchańce, przejażdżki konne, zabytkowe samochody i auta sportowe. Na scenie wystąpi zespół Do Re Mi Fa ze Szkoły Muzycznej w Lidzbarku oraz grupa Explosia. Oprawę muzyczną zapewni zespół Golden Boys. Przez cały dzień działać będzie strefa gastronomiczna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Jest nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna pozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, Zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Początek o godzinie 18.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 660 202-206-804 662-206-804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wardycka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Hrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
2: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
4: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
2: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Po tym jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego, trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
5: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
2: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
6: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
2: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1,5 tysiąca osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością. A przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
8: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasnym jakby pytaniem, czy no, widzimy widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego coś jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
7: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
0: We will vote for the program in June.
7: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pochmurno dziś w wielu regionach. Deszczu spodziewamy się głównie na wschodzie, a na krańcach południowych możliwe burze. Może się też miejscami przejaśniać. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, w większości regionów około 15 do 18, 20 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro pogoda będzie podobna.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 dzień maja. W 1322 roku Sierpc otrzymał prawa miejskie. W 1881 roku rozpoczęła swoją działalność Ochotnicza Straż Ogniowa w Mławie. W pierwszym roku działalności liczyła 134 ochotników. Pierwszym prezesem Towarzystwa Ogniowego był Michał Bohuszewski, a naczelnikiem Aleksander Piotrowski. W 1933 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Polski.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
2: W 1968 roku na terenie dawnego Domu Kaźni w Rypinie utworzono Regionalną Izbę Pamięci Narodowej. W jej skład weszły dwie ekspozycje, martyrologiczna i archeologiczna. W 1980 roku Izba Pamięci Narodowej została przekształcona w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. W 1982 roku nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz został ustanowiony wikariuszem biskupim do spraw duchowej i intelektualnej formacji kapłanów diecezji chełmińskiej.
4: Człowieka jakoś można uzyskać, odnowić w nim to, co może zamarło.
2: Urodzili się w 1889 roku Marceli Cerklewicz, major piechoty Wojska Polskiego. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1892 roku generał Stanisław Sosabowski w kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii Modlin, a następnie brał udział w obronie Warszawy. We wrześniu 1944 roku żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej wzięli udział w operacji Market Garden w Holandii, największej akcji powietrzno-desantowej podczas II wojny światowej.
5: Waga tej operacji leżała w tym, że mogła ona przynieść zakończenie wojny jeszcze w roku 1944.
2: W 1898 roku w Szreńsku w powiecie mławskim Adolf Sarnecki, nauczyciel, inspektor szkolny, poseł na Sejm RP czwartej, piątej kadencji. W 1906 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Franciszek Strzelewski, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wzięty do niewoli niemieckiej pod Warszawą i osadzony w Stalagu 6A, dalsze losy nieznane. W 1922 roku w Przasnyszu Stanisław Pluszewski, w 1939 roku zorganizował w Przasnyszu konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 1936 roku w Sułkowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim Jan Szulecki, dowódca wojskowy, pułkownik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarli w 1944 roku Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak Powiślak, urodzony w Mławie, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1970 roku w Brodnicy Antoni Sobiech, urodzony w Gościszce w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim, nauczyciel w Płośnicy w powiecie działdowskim, kierownik szkoły powszechnej w Działdowie i kierownik szkoły w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, dyrektor szkoły powszechnej nr 2 w Brodnicy. W 2007 roku Wiktor Węcławski, pseudonim Tel, urodzony w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu ogniomistrza. W 2017 roku Henryk Napiórkowski, prawnik, spółdzielca, samorządowiec, dziennikarz, pierwszy burmistrz Przasnysza w III RP, sprawował urząd w latach 1990-1994.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9. Telefon 662 021 557.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
2: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie, a dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
4: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
5: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
4: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
5: który spoza prezentacji powerpointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
4: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka koalicji.
6: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
4: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Radio 7.
8: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Taki program aktywizacji sołectw, czyli Mazowsze dla sołectw, to są małe granty 15-tysięczne, ale sołectwa mogą składać się na przykład w kilka dla realizacji jakichś projektów. Wymiana oświetlenia energooszczędna albo budowa jakichś obiektów sportowych, czy placu zabaw, czy miejsc integracji. Drugi rodzaj projektów to są centra integracji społecznej.
2: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
4: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
5: Piotr Kosiorek, wójt gminy Goworowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
2: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
1: Unia pomaga.
2: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli m.in. na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
6: Anna Brzeziska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie, to jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
7: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać po prostu z dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
2: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
1: Warto wiedzieć.
2: Młodzieżowe Rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. To ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
3: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciało im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej ogłady samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji. No jednym słowem, życia, aktywnego życia społecznego.
2: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
8: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieży Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się na zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
9: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń, skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
2: O środki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsza wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
1: Mazowsze inwestuje.
2: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
10: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 zł.
2: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
4: Poprawią się warunki do gospodarowania. Działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
2: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Co w naszym regionie?
2: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
11: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
2: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
12: Reklama. Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
13: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
12: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Werdycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
3: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
2: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
4: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
5: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
2: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinette i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
2: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
3: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
2: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
4: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
5: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
4: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
2: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Redmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem Huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
6: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuję się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
2: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje: wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
9: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
3: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
4: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
3: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14.
2: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
2: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas, tak żyjąc.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie najwybitniejszemu malarzowi związanemu sercem, jakim był Abraham Neumann. Do niedawna jedynym artystą, malarzem kojarzonym z sercem był Stefan Tamowski, wieloletni nauczyciel sierpeckiego gimnazjum. Tradycje sierpeckiej sztuki nie są jednak aż tak skromne i nie ograniczają się do tej osoby. Abraham Neumann urodził się w roku 1873 w Sierpcu w rodzinie podrzędnego urzędnika administracji leśnej. Rodzina była uboga, ale cejąca wiedzę, o czym świadczy skierowanie Abrahama do szkoły średniej. Ale na studia rodziny nie było stać, stąd i droga przyszłego artysty od środowiska prowincjonalnej ortodoksji żydowskiej do wielkomiejskiej bohemy modernistycznej nie była prosta. Po ukończeniu szkoły średniej Abraham Neumann zarabiał w Warszawie powiększaniem i kolorowaniem portretu z fotografii. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu stało się spotkanie z Romualdem Cisłowskim, zamożnym ziemianinem spod Rypina. Docenił on talent Abrahama i udzielił mu materialnej pomocy, umożliwiając podjęcie studiów. Studia rozpoczął w roku 1897 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego. Uczył się m.in.

0: w pracowniach Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Na twórczość Abrahama Neumanna szczególny wpływ wywarł ten ostatni. Neumann jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. szkoły pejzażowej Stanisławskiego. W roku 1900 Neumann przebywał kilka miesięcy w Paryżu, spędzając je pracowicie. Uczestniczył w zajęciach miejscowej akademii, poznawał zbiory muzeów, zwiedzał wystawę światową. W drodze powrotnej do kraju zwiedził Anglię, Belgię, Holandię i Niemcy. Po studiach Neumann osiadł na stałe w Krakowie, potem przeniósł się do Zakopanego. Wiele podróżował, wyjeżdżał m.in. do Stanów Zjednoczonych, dwukrotnie do Palestyny. Był artystą niezwykle płodnym. Szczególnie pasjonował go pejzaż. Janowi Stanisławskiemu zawdzięczał nie tylko biegłość warsztatową, ale i emocjonalny stosunek do przyrody. Często wyjeżdżał w plenery, zwłaszcza w okolice Tatr oraz Tyńca. Po pobycie w Palestynie tematyka jego twórczości wzbogaciła się o motywy bliskowschodnie, szczególnie architektonicznie. Malował też martwe natury, kwiaty, portrety, ale też rzadziej. Przyjaźnił się z wieloma czołowymi artystami początków XX wieku. Leonem Wyczółkowskim, Rafałem Malczewskim, Leonem Chwistkiem, z którym wspólnie wystawiał. Abraham Neumann miał bardzo wiele wystaw indywidualnych i uczestniczył w głośnych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 1903 miał dużą wystawę, około 80 prac w warszawskim salonie Aleksandra Krywulta, a w latach 1908 i 1911 wystawiał swoje obrazy w Warszawskiej Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a w roku 1928 w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Uczestniczył też w wielu wystawach artystów żydowskich. Zachowało się wiele obrazów i grafik tego artysty. Największe zbiory posiadają Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Do bardziej znanych dzieł Neumanna należą m.in. obrazy Guba Łówka w Zakopanem, Kościół w Poroninie, Tatry po zachodzie słońca, Błoki, Samotna Sosna, Salonik Artysty, Bonza, Zboże w Kopach, Ruiny w Tyńcu czy Wazon Niebieski. W roku 1942 Abraham Neumann znalazł się w krakowskim getcie. 4 czerwca tego roku został zastrzelony przez Niemców na rogu ulic Dąbrówki i Jana Wola w drodze do transportu, który zawiózł krakowskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Okupacji nie przeżył też nikt z bliższej rodziny artysty. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żuromińskiej lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 14.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
10: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
9: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na banki, wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinzig w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinzig zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
11: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
9: Według szacunków od wtorku na Roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
12: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
13: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
12: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
9: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Termomodernizacja DPS, umowa podpisana. Książki za grosze, kiermasz w bibliotece. Trudny rywal, trudny teren, Mławianka przed wyzwaniem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra.

0: Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Połtuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje kiermasz książki przeczytanej. To okazja, by tanio kupić książki i wymienić się przeczytanymi tytułami. Biblioteka wystawi na sprzedaż książki od 2 do 10 zł, a będą to ciekawe tytuły, mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna Litwin.
1: Będziemy mieli książki różnych autorów, polskich i zagranicznych. Z polskich Witkiewicz, Mróz, Mirek. Także myślę, że nas najbardziej poczytni autorzy, też zagranicznych, King, Abbott.
0: Wizyta w bibliotece może się opłacić, uważa Justyna Litwin.
1: To są książki w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrej cenie. My nie chcemy wprowadzać dubletów, ponieważ mamy je już w swoim księgozbiorze, a cały dochód przeznaczymy na zakup nowości, o które pytają nasi czytelnicy.
0: Organizatorzy zachęcają także do przynoszenia własnych książek i dawania im drugiego życia. Wydarzenie odbędzie się jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Kiermasz potrwa od godziny 9 do 15. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Luberackiej-Cobas Być wiernym dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
2: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata, będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w Forcie III Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
0: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
2: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny, niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 1942 roku powstał szpital jego własny.
0: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia liceum ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
3: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120 rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
0: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. Spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać, kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie w Igry Suwałki w ramach 30. kolejki BetClick trzeciej ligi. Suwałki to niezwykle trudny teren. W Igry nie przegrały meczu u siebie od początku listopada, co jest imponującą statystyką. Jednocześnie biało-niebiescy zajmują wysokie czwarte miejsce w ligowej klasyfikacji. Mławianka jest jednak na fali. 5 zwycięstw w 6 spotkaniach obrazuje dobrą dyspozycję ekipy Marka Gołębiewskiego, która w przeciągu ostatnich miesięcy poczyniła ogromne postępy. Zwycięstwo w meczu z Bronią Radom pozwoliło na utworzenie niewielkiego dystansu od strefy spadkowej. Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1-2 na korzyść drużyny z Suwałk. Początek jutrzejszego pojedynku o 19:00.
4: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Pogoda.
0: Dziś 11 stopni na termometrach, jutro zachmurzenie umiarkowane i 14 stopni. W niedzielę już pełnia słońca i 17 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Mazowiecki stół w dawnym wydaniu. Dziś odwiedzimy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Justyna Cieszyńska opowie, jak muzeum promuje wspólne gotowanie i kiedy warto się do niego udać, by posmakować mazowieckich przysmaków. Audycja powstała w ramach cyklu Przy wspólnym stole. Gość Radia 7 dziś po 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
4: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
4: Reklama.
7: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
5: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
8: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
9: Na co dzień.
10: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
9: Na co dzień.
10: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
11: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
12: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
13: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania. Od poniedziałku ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
3: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
2: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
5: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki, teraz jest dużo lepiej.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
4: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
2: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3, Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63 miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe boisko w Sierpcu, sport pod dachem. Młodzi artyści, konkurs rozstrzygnięty. Turniej i festyn w Dębieniu strażacy zbierają na samochód. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. W Sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
2: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
4: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
2: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
4: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Został w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
2: W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Przed nami wielki festyn charytatywny. Strażacy ochotnicy zbierają na nowy wóz. Wydarzenie odbędzie się jutro na boisku sportowym w Dębieniu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieniu. Strażacy chcą zebrać 650 tysięcy złotych. Nowym wozem strażackim ma być Mercedes, mówi prezes OSP Dębień Piotr Kamiński.
5: Napędem na cztery koła, który ma 1000 litrów

0: wody, my mamy do tej pory 200. Ma ładne z boku roletki, tam będzie można ten cały nasz sprzęt, który mamy w garażu schować. U góry na dachu jest miejsce na to, żeby kolejne rzeczy schować.
1: Ochotnicy podpatrzyli podobny samochód u druhów z Filic, mówi Piotr Kamiński.
0: Widzieliśmy taki sam samochód, ma OSP Filice. Byliśmy tam u chłopaków, pokazali nam ten samochód, dzięki Robert Stolarczyk. Byliśmy, oglądaliśmy ten samochód, ale też ja zawsze mam coś takiego, że patrzę na coś, to widzę, że coś można zawsze zrobić lepiej.
1: Podczas festynu zaplanowano turniej piłkarski, a także bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 3 km. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla dzieci i rodzin. Organizatorzy przygotują dmuchańce, przejażdżki konne, zabytkowe samochody i auta sportowe. Na scenie wystąpi zespół Do Re Mi Fa ze Szkoły Muzycznej w Lidzbarku oraz grupa Explosia. Oprawę muzyczną zapewni zespół Golden Boys. Przez cały dzień działać będzie strefa gastronomiczna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie Wigry Suwałki w ramach 30. kolejki Betclic trzeciej ligi. Suwałki to niezwykle trudny teren. Wigry nie przegrały meczu u siebie od początku listopada, co jest imponującą statystyką. Jednocześnie biało-niebiescy zajmują wysokie czwarte miejsce w ligowej klasyfikacji. Mławianka jest jednak na fali. 5 zwycięstw w 6 spotkaniach obrazuje dobrą dyspozycję ekipy Marka Gołębiewskiego, która w przeciągu ostatnich miesięcy poczyniła ogromne postępy. Zwycięstwo w meczu z Bronią Radom pozwoliło na utworzenie niewielkiego dystansu od strefy spadkowej. Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1-2 na korzyść drużyny z Suwałk. Początek jutrzejszego pojedynku o 19:00.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Dziś 11 stopni na termometrach, jutro zachmurzenie umiarkowane i 14 stopni. W niedzielę już pełnia słońca i 17 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Mazowiecki stół w dawnym wydaniu. Dziś odwiedzimy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Justyna Cieszyńska opowie, jak muzeum promuje wspólne gotowanie i kiedy warto się do niego udać, by posmakować mazowieckich przysmaków. Audycja powstała w ramach cyklu Przy Wspólnym Stole. Gość Radia 7 dziś po 16:00.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
4: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
4: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
5: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
2: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Ficą udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
6: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
7: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
6: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
2: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dziś moim gościem jest Justyna Cieszyńska z promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dziś zastanowimy się, dlaczego warto smakować przeszłości i czy w ogóle warto. Dawne smaki to coś więcej niż tylko przepisy, to pamięć, to tradycja, to kultura, które kształtowały życie naszych przodków. W Muzeum Wsi Mazowieckiej można nie tylko oglądać chaty, piece, garnki, ale też dosłownie posmakować historii, o czym nam pani chyba dzisiaj opowie. Czy rola smaku w takiej tradycji zbiorowej odgrywa jakąś rolę?
3: Zdecydowanie tak. Jak myślę sobie o moim miejscu pracy, o naszym muzeum, to oprócz właśnie eksponatów, wchodząc w ogóle do naszych obiektów, wchodząc do chałup, mamy zaaranżowane wystawy, które często są w jakiś sposób związane na przykład z jedzeniem, albo przygotowywanie posiłku, albo właśnie przechowywanie tej żywności, przygotowywanie potraw, czy to na święta właśnie wigilijnych, wielkanocnych, czy przetworów na przykład na zimę. Zawsze w sieni widzimy suszone zioła i ten widok powoduje emocje. Taką dobrą emocję, która wielu kojarzy się z przeszłością, z dzieciństwem, może z domem dziadków i troszkę o takie emocje nam chodzi, żeby wyzwalać je i troszkę poprzez, czasami wprost przez smaki, a czasem właśnie przez nasze wystawy związane również z żywnością, z jedzeniem, też przywoływać takie najmilsze, najprzyjemniejsze emocje w Państwa pamięci właśnie, w pamięci naszych zwiedzających.
2: Muzeum oddziałuje bardzo mocno wzrokiem, prawda? Patrzymy, oglądamy coś, ale jak wchodzi się do tych chałup, to też czuć, ten zapach się unosi. A co dopiero, jak jeszcze dojdzie do tego smak?
3: Tak, pan powiedział o zapachu i to jest też bardzo ważne właśnie. Tutaj znowu powrócę do tych suszonych ziół na przykład w sieniach. Ta woń właśnie tych ziół się roznosi i od razu uruchamia nam właśnie jakieś wspomnienia. Uruchamia wyobraźnię do poznawania przeszłości i to jest też właśnie bardzo ważne.
2: Szczególnym miejscem w muzeum, tak w środku można powiedzieć, chociaż różnie można na to spojrzeć, jest knajpa, karczma, pochulanka. Tam też przechowujecie jakieś dawne smaki.
3: Karczma Pochulanka, warto powiedzieć, to był pierwszy zestawiony, translokowany obiekt. Karczma XVIII-wieczna, autentyczna, zestawiona jako pierwszy obiekt w naszym muzeum właśnie, tworząca dzisiaj tak zwany zespół karczemny, swoją nazwę wzięła z filmu Juliusza Machulskiego, Szwadron. Film już dosyć stary, z 1992 roku. Być może część z Państwa go zna, być może część z Państwa nigdy o nim nie słyszała. Warto. Podejrzewam, że gdzieś w sieci można zobaczyć. Film niezwykły. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo to nie rozmowa o filmach kręconych właśnie na terenie naszej ekspozycji. Natomiast faktycznie nazwa Pochulanka wzięła się z tego filmu i myślę fantastycznie pasuje do tego miejsca. I jest to miejsce, co prawda, z niezależnym od muzeum ajentem, ale rzeczywiście miejsce, które przechowuje dawne smaki. Więc w sezonie wiosenno-letnim i wczesno-jesiennym, bo niestety przez okres zimowy karczma jest zamknięta, możecie Państwo spróbować tradycyjnych staropolskich dań, przepysznych zup, przepyszne szare kluski ziemniaczane, pierogi, zupy właśnie. Żurek chociażby, to też taka typowo mazowiecka zupa.
2: I zawsze znajdzie się pajda chleba ze smalcem.
3: Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Dokładnie tak. Myślę, że dla wielu to też taki smak wspomnień. Może właśnie z, na przykład z wakacji na wsi. Także zachęcamy, drodzy Państwo, żeby w sezonie letnim również nie zapomnieć o karczmie. I nie tylko zjeść tam posiłek, ale może też zabrać coś do domu właśnie. Taki świeży, pachnący jeszcze chleb będzie znacznie lepszym pomysłem niż ten z marketu.
2: I te smaki przenosicie również na jedną z imprez, która nawet w swojej nazwie ma ten rzeczownik, gotowanie, prawda? Który od czasownika pochodzi gotować. O tej imprezie wiem, że pani potrafi dużo mówić.
3: Tradycja naszego gotowania na Polanie jest już ponad 20-letnia. Pierwsze gotowanie na Polanie zorganizowaliśmy w roku 2003, a więc już dawno, troszkę dawno temu. Natomiast pewnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pamiętają i być może byli już na pierwszym gotowaniu na Polanie, które faktycznie jeszcze było dzisiaj konkurs kulinarny i to, co przygotowujemy w ramach tego wydarzenia, dzieje się troszkę w innym miejscu. Początkowo była to Polana tam, gdzie dzisiaj uczniowie, młodzież szkolna właśnie mają ogniska, tam, gdzie dzisiaj mamy nasz etnoplac zabaw, to tam początkowo na tej Polanie w Dolinie Sierpienicy organizowaliśmy nasze pierwsze kulinarne wydarzenia z pomocą właśnie bardzo znanych kucharzy, bo odwiedzał nas i Maciej Kuroń, świętej pamięci już, i Karol Okrasa. Myślę, że to takie nazwiska, które doskonale znamy, pamiętamy i lubimy. I wspólnie właśnie przygotowywaliśmy fantastyczne potrawy. No i zachęcaliśmy już wtedy do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką, żeby te smaki, po pierwsze mazowieckie, ale przede wszystkim te babcine przepisy, babcine receptury. Przecież wszyscy wiemy, że nasze babcie gotowały najpyszniej i chyba praktycznie każdy z nas, myślę, może powiedzieć, że to jego babcia gotowała najlepiej. I to często są smaki, za którymi tęsknimy już w dorosłym życiu.
2: Wiem, że pani niejednokrotnie degustowała tych potraw. Czy są takie, które szczególnie pani utkwiły w pamięci właśnie z tego gotowania na Polanie?
3: Czasami zakulisowo, co prawda, mam jakąś okazję spróbowania. Często nie czuję się kompetentna do tego, żeby degustować i przekazuję tę rolę osobom, które mają dużo większą wiedzę i dobrze przygotowane kubki smakowe lubią testować różne smaki właśnie. Ale faktycznie to jest konkurs, w którym co roku coś nas zaskakuje. I faktycznie często zdarzają się potrawy, o których ja bym osobiście nie pomyślała, że mogą powstać. Że ktoś może mieć pomysł właśnie na taką potrawę. I one się też fantastycznie wpisują. W ubiegłym roku na przykład mieliśmy konkurs, ponieważ naszą nazwę gotowanie na Polanie rozszerzyliśmy do gotowania na leśnej Polanie, żeby właśnie tematykę konkursu dostosować do właśnie lasu. Poprosiliśmy uczestników konkursu, koła gospodyń wiejskich, osoby indywidualne, mogą też restauracje na przykład, jakieś firmy cateringowe. Tutaj nie wykluczamy nikogo. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, lubią gotować i chcą wziąć udział w tym konkursie, do udziału. I zaproponowaliśmy właśnie tematykę leśną. Wszystko to, co jest związane z lasem, czyli wykorzystajmy dziczyznę właśnie, wykorzystajmy dary lasu w postaci owoców, wykorzystajmy może jakieś rośliny jadalne i tak dalej. Pamiętam, że zwycięską potrawą okazała się bardzo też ciekawa potrawa. Mam na myśli pulpeciki z dziczyzny w asyście kopytek z pokrzywą i do tego była surówka, sałatka z liści lipy. Przyznam, że już nawet czytając zgłoszenie ślinka leciała i byłam bardzo ciekawa, jak te smaki mogą razem się komponować i czy to w ogóle wyjdzie. Jury było zachwycone. Gościliśmy wówczas również w pokazie kulinarnym uczestnika jednego z popularnych właśnie programów kulinarnych telewizyjnych, Jakuba Wolskiego, dzikiego szefa, który zarówno zrobił nam pokaz kulinarny, ale również właśnie był w jury konkursu. Całe jury było pod wrażeniem i pamiętam, że właśnie dużo było takich potraw, gdzie jakimś dodatkiem były rośliny, były krzewy, liście właśnie krzewów, liście drzew, rzeczy, których nie pomyślałabym w ogóle, że można je wkomponować w danie i wszystko smakowało fantastycznie. Także to jest też apel do Państwa, żeby szukać właśnie takich niestandardowych rozwiązań i próbować.
2: Nieraz nam się wydaje, że coś nie jest jadalne. Nie wiem, tu liście lipy się pojawiły, pokrzywa.
3: Dokładnie.
2: O pokrzywie już słyszałem, ale liście lipy mnie zaskoczyły kompletnie. No ale to jest takie nasze, północno-mazowieckie, regionalne, prawda? Polskie.
3: Lipa jako jedno z drzew też miododajne, więc właśnie absolutnie jedno z ważniejszych drzew, bardzo symboliczne, ale no właśnie, nieczęsto raczej wykorzystywane do potraw, raczej bardziej do naparów. Świetnie na drogi oddechowe, przy przeziębieniach, przy jakichś infekcjach właśnie górnych dróg oddechowych. Nie chcę tutaj się wymądrzać, bo też mogę nie mieć dostarczającej wiedzy. Natomiast faktycznie Tutaj pani wpadła na niesamowity pomysł. No ale właśnie, bo warto tutaj wspomnieć, że był taki okres właśnie, jak przed nówek, wiosna, kiedy kończyły się zapasy jesienne, a jeszcze nie było świeżych warzyw, owoców, jeszcze nie było z czego zebrać. I wtedy gospodynie 100 lat temu na mazowieckich wsiach, nie tylko mazowieckich, ale mówimy tutaj o Mazowszu, skupiały się właśnie na tym, żeby przygotować coś z niczego.
2: I siąść przy wspólnym stole, jak brzmi tytuł naszego projektu o kuchni i promocji tej kuchni mazowieckiej, północno-mazowieckiej, opowiadała pracownica działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Justyna Cieszyńska. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść.
3: Pięknie dziękuję.
2: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 dzień maja. W 1322 roku Sierpc otrzymał prawa miejskie. W 1881 roku rozpoczęła swoją działalność Ochotnicza Straż Ogniowa w Mławie. W pierwszym roku działalności liczyła 134 ochotników. Pierwszym prezesem Towarzystwa Ogniowego był Michał Bohuszewski, a naczelnikiem Aleksander Piotrowski. W 1933 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Polski.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
2: W 1968 roku na terenie dawnego Domu Kaźni w Rypinie utworzono Regionalną Izbę Pamięci Narodowej. W jej skład weszły dwie ekspozycje, martyrologiczna i archeologiczna. W 1980 roku Izba Pamięci Narodowej została przekształcona w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. W 1982 roku nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz został ustanowiony wikariuszem biskupim do spraw duchowej i intelektualnej formacji kapłanów diecezji chełmińskiej.
4: Człowieka jakoś można pozyskać, odnowić w nim to, co może zamarło.
2: Urodzili się w 1889 roku Marceli Cerklewicz, major piechoty Wojska Polskiego. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1892 roku generał Stanisław Sosabowski w kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii Modlin, a następnie brał udział w obronie Warszawy. We wrześniu 1944 roku żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej wzięli udział w operacji Market Garden w Holandii, największej akcji powietrzno-desantowej podczas II wojny światowej.
5: Waga tej operacji leżała w tym, że mogła ona przynieść zakończenie wojny jeszcze w roku 1944.
2: W 1898 roku w Szreńsku w powiecie mławskim Adolf Sarnecki, nauczyciel, inspektor szkolny, poseł na Sejm RP czwartej, piątej kadencji. W 1906 roku w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Franciszek Strzelewski, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wzięty do niewoli niemieckiej pod Warszawą i osadzony w Stalagu 6A, dalsze losy nieznane. W 1922 roku w Przasnyszu Stanisław Kluszewski, w 1939 roku zorganizował w Przasnyszu konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 1936 roku w Sułkowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim Jan Szulecki, dowódca wojskowy, pułkownik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarli w 1944 roku Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak,

Wiślak, urodzony w Mławie, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1970 roku w Brodnicy Antoni Sobiech, urodzony w Gościszce w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim, nauczyciel w Płośnicy w powiecie działdowskim, kierownik szkoły powszechnej w Działdowie i kierownik szkoły w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, dyrektor szkoły powszechnej nr 2 w Brodnicy. W 2007 roku Wiktor Węcławski, pseudonim Tel, urodzony w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu ogniomistrza. W 2017 roku Henryk Napiórkowski, prawnik, spółdzielca, samorządowiec, dziennikarz, pierwszy burmistrz Przasnysza w III RP, sprawował urząd w latach 1990-1994.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Pan Sim Edu.pl.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
9: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
8: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
9: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
8: Dairy co?
9: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
10: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
11: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
1: Reklama.

0: Teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
3: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
2: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał szef MON. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
4: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
10: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Termomodernizacja DPS, umowa podpisana. Książki za grosze, kiermasz w bibliotece. Trudny rywal, trudny teren, Mławianka przed wyzwaniem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Połtuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje kiermasz książki przeczytanej. To okazja, by tanio kupić książki i wymienić się przeczytanymi tytułami. Biblioteka wystawi na sprzedaż książki od 2 do 10 zł, a będą to ciekawe tytuły, mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna Lytwyn.
3: Będziemy mieli książki różnych autorów, polskich i zagranicznych, z polskich Witkiewicz, Mróz, Mirek, także myślę, że nas najbardziej poczytni autorzy, też zagranicznych, King, Abbott.
2: Wizyta w bibliotece może się opłacić, uważa Justyna Lytwyn.
3: To są książki w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrej cenie. My nie chcemy wprowadzać dubletów, ponieważ mamy je już w swoim księgozbiorze, a cały dochód przeznaczymy na zakup nowości, o które pytają nasi czytelnicy.
2: Organizatorzy zachęcają także do przynoszenia własnych książek i dawania im drugiego życia. Wydarzenie odbędzie się jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Kiermasz potrwa od godziny 9 do 15. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Luberackiej-Cobas Być wiernym dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
4: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata, będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w forcie trzecim Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
2: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
4: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny.

0: Niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 2 roku powstał szpital jego własny.
1: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia liceum ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
2: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120 rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
1: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. Spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać, kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie w Igry Suwałki w ramach 30. kolejki BetClick trzeciej ligi. Suwałki to niezwykle trudny teren. Wigry nie przegrały meczu u siebie od początku listopada, co jest imponującą statystyką. Jednocześnie biało-niebiescy zajmują wysokie czwarte miejsce w ligowej klasyfikacji. Mławianka jest jednak na fali. 5 zwycięstw w 6 spotkaniach obrazuje dobrą dyspozycję ekipy Marka Gołębiewskiego, która w przeciągu ostatnich miesięcy poczyniła ogromne postępy. Zwycięstwo w meczu z Bronią Radą pozwoliło na utworzenie niewielkiego dystansu od strefy spadkowej. Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1-2 na korzyść drużyny z Suwałk. Początek jutrzejszego pojedynku o 19:00.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662-206-804, 662-206-804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
3: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
4: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
2: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prepremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
7: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe, sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
2: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po blisko 3-godzinnym pojedynku Iga Świątek może się cieszyć z awansu do 3. rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Nasza najlepsza tenisistka mogła ten mecz spokojnie zamknąć w 2 setach, uważa Adam Romer z magazynu Tennis Club.
9: No chyba trzeba to powiedzieć, że to wcale nie Katie McNally była największą rywalką Igi dzisiaj na korcie Campo Centrale, ale sama Iga zrobiła dość dużo niewymuszonych błędów, spieszyła się. Iga musi trochę swoją grę uspokoić.
8: Szansa na rehabilitację będzie w meczu 3. rundy. Polka zagra w nim albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z reprezentantką gospodarzy, Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Meunier przed Duńczykiem Tobiasem Lundem Andersenem i trzecim Brytyjczykiem Ethanem Vernonem. peletonem. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. W Bułgarii odbędą się jeszcze dwa etapy. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton będzie się już ścigać we Włoszech. Polacy w Giro nie startują. Za to nasi hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni tę przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą w regulaminowym czasie gry, mówi hokejowy ekspert i komentator Piotr Chłystek.
10: Kiedy wiemy, jaka jest stawka, kiedy do zgarnięcia jest awans do elity, no może pojawić się duży stres, duże napięcie i czasami nawet te najprostsze rzeczy, opanowanie krążka, podanie na 2-3 metry, no to może być trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że Litwa, jeżeli będzie miała nadal szansę na utrzymanie, no to Litwa będzie szarpać, mówiąc kolokwialnie, do samego końca.
8: A mecz na lodowisku w Sosnowcu rozpocznie się o 19:30.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie najwybitniejszemu malarzowi związanemu sercem, jakim był Abraham Neumann. Do niedawna jedynym artystą, malarzem kojarzonym z sercem był Stefan Tamowski, wieloletni nauczyciel sierpeckiego gimnazjum. Tradycje sierpeckiej sztuki nie są jednak aż tak skromne i nie ograniczają się do tej osoby. Abraham Neumann urodził się w roku 1873 w Sierpcu w rodzinie podrzędnego urzędnika administracji leśnej. Rodzina była uboga, ale cejąca wiedzę, o czym świadczy skierowanie Abrahama do szkoły średniej. Ale na studia rodziny nie było stać, stąd i droga przyszłego artysty od środowiska prowincjonalnej ortodoksji i żydowskiej do wielkomiejskiej bohemy modernistycznej nie była prosta. Po ukończeniu szkoły średniej Abraham Neumann zarabiał w Warszawie powiększaniem i kolorowaniem portretu z fotografii. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu stało się spotkanie z Romualdem Cisłowskim, zamożnym ziemianinem spod Rypina. Docenił on talent Abrahama i udzielił mu materialnej pomocy, umożliwiając podjęcie studiów. Studia rozpoczął w roku 1897 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego. Uczył się m.in. w pracowniach Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Na twórczość Abrahama Neumanna szczególny wpływ wywarł ten ostatni. Neumann jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. szkoły pejzażowej Stanisławskiego. W roku 1900 Neumann przebywał kilka miesięcy w Paryżu, spędzając je pracowicie. Uczestniczył w zajęciach miejscowej akademii, poznawał zbiory muzeów, zwiedzał wystawę światową. W drodze powrotnej do kraju zwiedził Anglię, Belgię, Holandię i Niemcy. Po studiach Neumann osiadł na stałe w Krakowie, potem przeniósł się do Zakopanego. Wiele podróżował, wyjeżdżał m.in. do Stanów Zjednoczonych, dwukrotnie do Palestyny. Był artystą niezwykle płodnym. Szczególnie pasjonował go pejzaż. Janowi Stanisławskiemu zawdzięczał nie tylko biegłość warsztatową, ale i emocjonalny stosunek do przyrody. Często wyjeżdżał w plenery, zwłaszcza w okolice Tatr oraz Tyńca. Po pobycie w Palestynie tematyka jego twórczości wzbogaciła się o motywy blisko wschodnie, szczególnie architektonicznie. Malował też martwe natury, kwiaty, portrety, ale też rzadziej. Przyjaźnił się z wieloma czołowymi artystami początków XX wieku. Leonem Wyczółkowskim, Rafałem Malczewskim, Leonem Chwistkiem, z którym wspólnie wystawiał. Abraham Neumann miał bardzo wiele wystaw indywidualnych i uczestniczył w głośnych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 1903 miał dużą wystawę, około 80 prac w warszawskim salonie Aleksandra Krywulta, a w latach 1908 i 1911 wystawiał swoje obrazy w Warszawskiej Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a w roku 1928 w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Uczestniczył też w wielu wystawach artystów żydowskich. Zachowało się wiele obrazów i grafik tego artysty. Największe zbiory posiadają Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Do bardziej znanych dzieł Neumanna należą m.in. obrazy Gubałówka w Zakopanem, Kościół w Poroninie, Tatry po zachodzie słońca, Błoki, Samotna sosna, Salonik artysty, Bonza, Zboże w kopach, Ruiny w Tyńcu czy Wazon niebieski. W roku 1942 Abraham Neumann znalazł się w krakowskim getcie. 4 czerwca tego roku został zastrzelony przez Niemców na rogu ulic Dąbrówki i Jana Wola w drodze do transportu, który zawiózł krakowskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Okupacji nie przeżył też nikt z bliższej rodziny artysty. O dalszych losach sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509-461-715. 509-461-715.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Reklama.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe boisko w Sierpcu, sport pod dachem. Młodzi artyści, konkurs rozstrzygnięty. Turniej i festyn w Dębieniu strażacy zbierają na samochód. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. W Sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
2: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
4: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
2: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
4: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Został w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
2: W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Przed nami wielki festyn charytatywny. Strażacy ochotnicy zbierają na nowy wóz. Wydarzenie odbędzie się jutro na boisku sportowym w Dębieniu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieniu. Strażacy chcą zebrać 650 tysięcy złotych. Nowym wozem strażackim ma być Mercedes, mówi prezes OSP Dębień Piotr Kamiński.
5: Z napędem na 4 koła, który ma 1000 litrów wody, my mamy do tej pory 200. Ma ładne z boku roletki, tam będzie można ten cały nasz sprzęt, który mamy w garażu schować. U góry na dachu jest miejsce na to, żeby kolejne rzeczy schować.
2: Ochotnicy podpatrzyli podobny samochód u druhów z Filic, mówi Piotr Kamiński.
5: Widzieliśmy, taki sam samochód ma OSP Filice. Byliśmy tam u chłopaków, pokazali nam ten samochód, dzięki Robert Stolarczyk. Byliśmy, oglądaliśmy ten samochód, ale też ja zawsze mam coś takiego, że patrzę na coś, to widzę, że coś można zawsze zrobić lepiej.
2: Podczas festynu zaplanowano turniej piłkarski, a także bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 3 km. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla dzieci i rodzin. Organizatorzy przygotują dmuchańce, przejażdżki konne, zabytkowe samochody i auta sportowe. Na scenie wystąpi zespół Do Re Mi Fa ze Szkoły Muzycznej w Lidzbarku oraz grupa Explosia. Oprawę muzyczną zapewni zespół Golden Boys. Przez cały dzień działać będzie strefa gastronomiczna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie Wigry Suwałki w ramach 30. kolejki Betclic trzeciej ligi. Suwałki to niezwykle trudny teren. Wigry nie przegrały meczu u siebie od początku listopada, co jest imponującą statystyką. Jednocześnie biało-niebiescy zajmują wysokie czwarte miejsce w ligowej klasyfikacji. Mławianka jest jednak na fali. 5 zwycięstw w 6 spotkaniach.

0: obrazuje dobrą dyspozycję ekipy Marka Gołębiewskiego, która w przeciągu ostatnich miesięcy poczyniła ogromne postępy. Zwycięstwo w meczu z Bronią Radom pozwoliło na utworzenie niewielkiego dystansu od strefy spadkowej. Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1-2 na korzyść drużyny z Suwałk. Początek jutrzejszego pojedynku o 19:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
5: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Zbliża się godzina 19.
9: To są wiadomości Radia 7.
10: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
11: Brak hałasu.
10: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach. Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
12: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz.
13: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
12: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
14: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
12: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
10: O krok od tragedii na jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć się z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
15: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
10: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
11: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
10: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
9: To są wiadomości Radia 7.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informację.
0: informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzowskiego. Z mistrzostwa może się cieszyć już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, no i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
16: The game will be very difficult.
17: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
16: Very, very tough game.
0: Arka walczy o utrzymanie, tak samo jak Lechia Gdańsk oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Niecieczy z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w Ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej i od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają dwie najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
18: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
0: Ten mecz jutro o 15:30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15:00.
10: Jutro od 9 stopni na północy do nawet 19 na południu kraju. Chmury głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie może pokropić się deszcz, ale możliwe też chwile ze słońcem.
19: Radio 7.
20: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: I niuni, coś mi się zdaje, że będę dzisiaj bawił się w doktora, w potwora, aż do utraty tchu. Chcesz, więc nie pomogę ci zdjąć twój ciuch.
1: Ale urwał!

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: La, la, la.
1: Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. Oh! 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.